0: udział w tego typu imprezach za bardzo polityczny.
1: Polska jest...
0: To jest też nowy program.